Dětí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn Radio. Hey, it's Dua Lipa.

To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn. Here we go. Fajn. Vždycky hot.